0: Którzy ciebie majglaj, klamy fej. A bo, za zastan, i ja boj, mam fej. Jesa jest kula ludzen, co ma kik. Jesa jest kulu, a głową ryj. Jesa jest wyżyn, by pasa.
1: Yes, I see si do represent, vous en savez. Toujours chebé my class ou MFA. Ah bon, vous en savez, stanky, ah bon, café. C'est la devise. Yes, I Nicolas Lossen, ça marqué. Yes, I Polo, ah bon, pas oublier. Yes, I les Bridges, c'est place là. Yeah, yeah, hey.